kto chce zgarnął, trzeba zejść brać. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w správnym místě, kto je prostě prýmaku, ať se na hocon spíš jít najmou dát.